Z praznikom. W to niedzielne popołudnie, tuż po godzinie 16, serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośni radiowej. Dzisiaj przed mikrofonem w to niedzielne popołudnie i wieczór będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do spędzenia najbliższych godzin na naszej antenie. Dzisiaj Cerkiew liturgicznie wspomina świętego proroka Eliasza, jednego z największych proroków Starego Testamentu, który odważnie bronił wiary w jedynego Boga za panowania króla Achaba. Najbardziej znanym wydarzeniem z jego życia był cud na górze Karmel, po którym zakończyła się długotrwała susza i wielu Izraelitów powróciło do wiary. Tradycja głosi, że święty Eliasz został zabrany do nieba na ognistym wozie, dlatego w ikonografii często ukazywany jest właśnie z tym motywem oraz z krukiem lub płaszczem prorockim. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to niedzielne popołudnie. Zachęcamy do pozostania na antenie. Już teraz troparion i kondakion do świętego proroka Eliasza, a następnie poznamy plan dzisiejszego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby poznać plan tego niedzielnego spotkania. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Kazanie wygłosi dziś ojciec Mateusz Kiczko. Punktualnie o godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Zaraz potem stały element naszych radiowych spotkań, czyli żywoty świętych. Następnie o kryteriach soborowości przyjętych na pierwszym Soborze Powszechnym w Nicei mówić będzie arcybiskup Jerzy. Po godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja w Białymstoku. Zaraz potem powtórka czwartkowej audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Tematem dzisiejszego odcinka będą programy profilaktyczne, a zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą modlitwy wieczorne, których wysłuchamy około godziny 20:40. Tak prezentuje się dzisiejsza ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

Mamy dziś niedzielę, 2 sierpnia według nowego stylu i 20 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Abramiusz Halicki, święty Atanas Brzeski, a także święty prorok Eliasz, który jest patronem cerkwi na Doilitach w Białymstoku. Dzisiejsze modlitewne uroczystości zgromadziły tam liczne duchowieństwo oraz wiernych. Więcej na temat parafii na białostockich Doilitach już po przerwie.

Parafia prawosławna świętego proroka Eliasza na białostockich Dojlidach należy do najstarszych wspólnot prawosławnych w regionie. Obecna cerkiew została rozbudowana i poświęcona w 1970 roku. Dziś parafia jest ważnym ośrodkiem życia religijnego prawosławnych mieszkańców Białegostoku. I co roku, właśnie 2 sierpnia, uroczyście obchodzi święto swojego patrona, świętego proroka Eliasza. Od ubiegłego roku przy parafii funkcjonuje cerkiew filialna świętego archimandryty Grzegorza Pradze, zlokalizowana na osiedlu Dojlity Górne. A już teraz wysłuchajmy utworu wykonywanego przez chór parafii świętego proroka Eliasza na Dojlidach w Białymstoku.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, stanowiącego fundament życia chrześcijańskiego, czyli czytania z Pisma Świętego. Fragmenty, jakie były dziś czytane podczas świętej liturgii, pochodzą z pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3, wersety od 9 do 17, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 14, wersety od 22 do 34. Już teraz na naszej antenie dzisiejsze czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, jesteśmy współpracownikami Bożymi. Wy Bożą uprawą i Bożą budowlą jesteście. Według danej mi łaski Bożej, jak mądry budowniczy położyłem fundament, a ktoś inny buduje na nim. I każdy niech uważa, jak na nim dalej buduje. Bo fundamentu innego nikt nie może położyć niż ten, który jest położony, a jest nim Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie kładzie złoto, srebro, kamienie szlachetne, drewno, siano, trzcinę? Bo dzieło każdego stanie się jawne. Ów dzień to bowiem pokaże, albowiem w ogniu się objawi i jakie jest dzieło każdego, ogień wypróbuje. Jeśli czyjeś dzieło przetrwa, to ten, który budował, zapłatę otrzyma. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, to ten straci, a sam zostanie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, to tego Bóg zniszczy. Święta jest bowiem świątynia Boża, którą wy jesteście.

Szymy wszedł na górę, aby się pomodlić na osobności. Gdy zaś wieczór nastał, był tam sam. Łódź zaś była już na środku morza, rzucana przez fale. Wiatr bowiem był przeciwny. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc Go idącego po morzu, przestraszyli się i mówili, że to zjawa, i krzyknęli ze strachu. Zaraz zaś przemówił do nich Jezus, mówiąc: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Odpowiadając mu, Piotr rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. On zaś rzekł: przyjdź. I wysiadłszy z łodzi, Piotr wszedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Widząc zaś mocny wiatr, przestraszył się. I gdy zaczął tonąć, krzyknął, mówiąc: Panie, wybaw mnie! Jezus zaś natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: małowierny, czemuś zwątpił? I gdy wsiedli do łodzi, ucichł wiatr. Ci zaś w łodzi złożyli mu pokłon, mówiąc: prawdziwie Synem Bożym jesteś. I przeprawiwszy się, przybyli do krainy Genezaret.

0: Za nami dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie. Dziś, drodzy bracia i siostry, Cerkiew Prawosławna wspomina modlitewną pamięć świętego proroka Eliasza. Proroka, który zapisał się w historii cerkwi jako gorliwy obrońca wiary. I proroka, który jest bardzo ważną postacią w historii zbawienia rodzaju ludzkiego, mimo że żył prawie 1000 lat przed Chrystusem. Ze Starego Testamentu wiemy, że prorocy byli powoływani przez Boga. Byli oni powołani, żeby głosić wolę Bożą. Jeszcze przed narodzinami Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie naród wybrany często błądził i szukał pomocy u innych bogów. Ludzie często wierzyli w pogańskie bożki. Składali im ofiary, prosili o pomoc, a prorocy byli posłańcami prawdziwego Boga. Mieli kierować swoimi wyznawcami, zwalczać herezje, ostrzegać przed niebezpieczeństwami i dbać o czystość wiary. Zadaniem proroków nie było przepowiadanie przyszłości. Ich głównym zadaniem było przekazywanie woli Bożej, tak, żeby jak najwięcej ludzi doprowadzić do zbawienia. I wśród tych starotestamentowych proroków był też prorok Eliasz, jedna z najbardziej tajemniczych i zdumiewających postaci w historii Starego Testamentu. W jego życiu znajdziemy wiele zdumiewających historii. Z jednej strony walczył z samym królem, wskrzeszał umarłych i czynił cuda, a z drugiej strony, tak jak każdy człowiek, miewał wzloty i upadki. Przeżywał chwilę zwątpienia, gotów był zrezygnować ze swojej misji, a nawet modlił się o śmierć. W Starym Testamencie znajdziemy sporo epizodów z życia proroka Eliasza, ale taka najbardziej znana historia jest związana z królem Achabem. Achab był władcą Palestyny. Oddawał cześć bożkowi słońca Baalowi i zmuszał też do tego swoich poddanych. Prorok Eliasz przepowiedział królowi, że za jego nieprawość w ciągu najbliższych kilku lat nie spadnie ani kropla deszczu. I tak też się stało. Po 3,5 roku suszy, kiedy naród cierpiał głód, Eliasz ponownie przybył do Achaba. Powiedział wówczas władcy i całemu ludowi izraelskiemu, że klęski spowodowane są tym, że ludzie zapomnieli o prawdziwym Bogu. Wezwał też lud, aby zebrał się na górze Karmel i złożył tam 2 ofiary. Jedną bożkowi Baalowi, a drugą prawdziwemu Bogu. I wtedy miało się okazać, który Bóg jest wszechmocny i który z nich jest Bogiem prawdziwym. Dla wszystkich była to bardzo ważna próba. W Palestynie, gdzie rzek jest bardzo niewiele, deszcz był na wagę złota. Nie było nic bardziej ważniejszego niż deszcz, który nawadniał pola i dawał szansę na przeżycie. I dzięki gorliwej

modlitwie proroka Eliasza ofiara prawdziwego Boga została przyjęta. Spadł deszcz, a lud został nawrócony. My dziś, drodzy bracia i siostry, żyjemy w zupełnie innych czasach niż żył prorok Eliasz. Ale do dnia dzisiejszego, kiedy jest susza, to w swoich modlitwach zwracamy się o zesłanie deszczu właśnie do proroka Eliasza. Jeszcze do niedawna, na wsiach, w dniu pamięci tego proroka był kategoryczny zakaz pracy w polu, żeby oddać cześć temu wielkiemu świętemu. Nie można było nic robić, bo wierzono, że może to przynieść nieurodzaj i mieć tragiczne skutki. Prorok Eliasz miał wielki autorytet. A współczesny świat się zmienia. Dziś, gdybyśmy wyszli na ulicę i powiedzieli, że w dniu pamięci świętego proroka Eliasza nie można nic robić, a kiedy jest susza, to trzeba się do niego modlić, to większość ludzi pewnie by nas wyśmiała. Współczesny człowiek ma inne sposoby na walkę z suszą. Nie chce prosić świętych o pomoc, bo wydaje mu się, że sam sobie poradzi. Brakuje w tym wszystkim wiary, którą kiedyś mieli nasi przodkowie. Zwróćmy uwagę, drodzy bracia i siostry, jak bardzo zmienił się nasz świat. Kiedyś ludzie wierzący to były prawdziwe autorytety. Traktowano ich z szacunkiem, proszono ich o radę, o modlitwę. A w dzisiejszym świecie człowiek wierzący to bardzo często synonim głupca. Człowieka niedouczonego, niewykształconego, który nie myśli racjonalnie. W mediach coraz częściej słyszymy, że ludzie wierzący są naiwni, że zostali omamieni przez księży, przez duchownych. Taki przekaz daje nam współczesny świat. Ale my, drodzy bracia i siostry, powinniśmy pamiętać, że chrześcijaństwa nikt nie wymyślił tu i teraz. Nasza nauka ma ponad 2000 lat, a prorok Eliasz żył 3000 lat temu i pamięć o nim jest wciąż żywa. Tak wierzyli nasi dziadowie, tak wierzyły wszystkie wcześniejsze pokolenia. Tego nikt sobie nie wymyślił. Cerkiew i Kościół nie zmusza nikogo do wiary. Chrystus bardzo często w Ewangelii podkreśla, że jeśli chcesz, to chodź za mną, a jeżeli nie, to idź swoją drogą. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. A współcześnie bardzo często jest tak, że ci, którzy nie chcą iść drogą Chrystusa, zmuszają nas do tego, żebyśmy i my porzucili swoją wiarę. Ci, którzy nie wierzą w Boga, chcą decydować o tym, w jaki sposób my powinniśmy wierzyć. To bardzo duże niebezpieczeństwo, które rodzi się we współczesnym świecie i z którym coraz częściej przychodzi się nam mierzyć. Niech to dzisiejsze święto, drodzy bracia i siostry, przypomina nam o naszych korzeniach i o prawdziwości naszej wiary, która mimo upływu tysięcy lat niezmiennie prowadzi nas do Boga. Amen.

Słowo duchowego pouczenia wygłosił ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Przypominamy, że już punktualnie o godzinie 16:45 na naszej antenie podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zdecydowali się na wsparcie naszej rozgłośni radiowej.

Wakacje to czas odpoczynku, spotkań i podróży. W tradycji prawosławnej to również wyjątkowy czas pielgrzymowania. Czas, gdy tysiące wiernych wyruszy w drogę, by modlitwą, śpiewem i wspólnym wysiłkiem zbliżyć się do Boga oraz zawierzyć Mu swoje intencje. Przed nami dwa ważne wydarzenia pielgrzymkowe. Już 9 sierpnia odbędzie się piesza pielgrzymka z Białegostoku do Supraśla na święto Supraskiej Ikony Matki Bożej. A kilka dni później, 14 sierpnia z Białegostoku, wyruszy 41. piesza pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Jeśli ktoś nie może wyruszyć pieszo, również ma możliwość pielgrzymowania. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów organizuje w najbliższym czasie autokarowe wyjazdy do miejsc szczególnie ważnych dla prawosławia, m.in. do Wojnowa i na Świętą Górę Grabarkę. Za chwilę przedstawimy szczegóły tych pielgrzymek, a już teraz zapraszamy do wysłuchania jednej z najbardziej znanych pieśni pielgrzymkowych Strannik w wykonaniu sióstr z monasteru w Turkowicach.

rozpoczniemy od pielgrzymki do Supraśla. Już w niedzielę 9 sierpnia odbędzie się pierwsza pielgrzymka z Białegostoku na święto supraskiej ikony Matki Bożej. Zapisy uczestników rozpoczną się o godzinie 12:30 przy parafii Hagia Sofia w Białymstoku przy ulicy Trawiastej 5. O godzinie 13:30 odprawiony zostanie molebień, po którym pielgrzymi wyruszą w drogę do monasteru w Supraślu. Wieczorem o godzinie 18:00 całonocne czuwanie, a o godzinie 20:30 reguła modlitewna przed świętą Eucharystią, a także akatysty przed supraską ikoną Matki Bożej i za zmarłych, które to rozpoczną się o godzinie 22:00. W niedzielę 10 sierpnia uroczystości rozpoczną się nocną świętą liturgią o godzinie 1:00 w cerkwi świętego Jana Teologa. Kolejna liturgia zostanie odprawiona o godzinie 5:00 w cerkwi Zwiastowania Bogu Rodzicy. Natomiast główne nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 10:00 przy ołtarzu polowym przed cerkwią, po którym odbędzie się uroczysta procesja.

A już kilka dni później, od 14 do 18 sierpnia, zmierzać będzie piesza pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Rejestracja pielgrzymów rozpocznie się 14 sierpnia o godzinie 7 przy parafii świętego proroka Eliasza w Białymstoku. O godzinie 7:45 sprawowana będzie święta liturgia i molebień w intencji pątników, a następnie pielgrzymka wyruszy na 5-dniową trasę prowadzącą przez Zabłudów, Trześciankę, Czyże, Kleszczele i Telatycze, by 18 sierpnia dotrzeć na Świętą Górę Grabarkę i uczestniczyć w obchodach święta Przemienienia Pańskiego, jednego z grona 12 wielkich świąt kalendarza liturgicznego.

Na naszych zegarach zbliża się już godzina 16:45, a podczas niedzielnej audycji oznacza to tylko jedno. Już po przerwie podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają działalność naszej rozgłośni radiowej.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam. Posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Symeonowi Grygorukowi z miejscowości Ogrodniki niedaleko Bielska Podlaskiego. Dziękujemy matuszce Alicji Podolec z Białegostoku, panu Antoniemu Gryciuk z Białegostoku i panu Andrzejowi Nazarkiewiczowi z Białegostoku. Bardzo serdecznie dziękujemy również naszym słuchaczom z Niemiec, państwu Jolancie i Gregoremu Holzinger. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Wam, drodzy bracia i siostry, za ofiary, które regularnie otrzymujemy na utrzymanie naszej prawosławnej rozgłośni radiowej. Dzisiaj tak się składa, że Cerkiew Prawosławna wspomina świętego proroka Eliasza, a w jego żywocie znajduje się historia ubogiej wdowy z Sarepty, która w czasie głodu sama miała bardzo niewiele, a jednak podzieliła się z prorokiem ostatnią garścią mąki i odrobiną oliwy. I nie była to wielka ofiara, ale było w niej zaufanie i otwarte serce, a także gotowość, aby pomóc drugiemu człowiekowi. I ta historia, drodzy bracia i siostry, przypomina nam, że znaczenie daru nie zawsze się mierzy jego wysokością. Dlatego z wdzięcznością przyjmujemy każdą ofiarę przekazaną na działalność naszego prawosławnego radia. To dzięki naszym słuchaczom możemy przygotowywać nasze programy, możemy transmitować nabożeństwa i docierać do wielu prawosławnych domów, docierać do wielu osób, które potrzebują naszego radia. Dziękujemy, drodzy bracia i siostry, że jesteście razem z nami. Dziękujemy za wasze wsparcie. Teraz dla naszych słuchaczy z wyrazami wdzięczności mnogaja i błagaja leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 1332 00 00 1002 02 10 73 40. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 1332 00 00 1002 02 10 73 40. Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom za wsparcie tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. To dzięki Państwa ofiarom możemy przygotowywać nasze programy, dalej się rozwijać i gościć w wielu prawosławnych domach. Kolejne podziękowania naszym ofiarodawcom już w kolejną niedzielę o godzinie 16:45. A tymczasem wysłuchajmy psalmu 33 w wykonaniu chóru Largo.

Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Za kilka minut na naszej antenie żywoty świętych, których liturgicznie dziś wspominamy. Przypominamy także, że około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas retransmisji boskiej liturgii z katedry św. Mikołaja w Białymstoku.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie oraz pokazuje nam drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja Żywot świętego Eliasza, a do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętej męczennicy Salome Jerozolimskiej.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Eliasza I, patriarchę Jerozolimy i świętego Flawiana II, patriarchę Antiochii. Święty Eliasz pochodził z arabskiej rodziny i był mnichem na pustyni Nitria w V wieku w czasie krwawych wydarzeń, które pociągnęły za sobą śmierć świętego Proteriusza, arcybiskupa Aleksandrii. Ratując się przed prześladowaniami monofizytów na czele z Tymoteuszem Ailurosem, ukrył się w Palestynie w monasterze świętego Eutymiusza. Po 10 latach udał się do samotnej kielii na obrzeżu Jerycha, gdzie potem powstał monaster świętego Eliasza. Na pogrzebie świętego Eutymiusza spotkał on świętego Martyriusza, swego egipskiego towarzysza w ascezie. Patriarcha Anastazy wprowadził ich obu do duchowieństwa patriarchatu. Po nim patriarchą został Martyriusz, następnie na krótki czas Sallustiusz i w końcu w 494 roku Eliasz. Jego główną troską stało się założenie obok rezydencji biskupiej monasteru Spudejów, czyli Gorliwych, którego bracia powinni posługiwać w Bazylice Zmartwychwstania. Świętego Eliasza wiązała głęboka przyjaźń duchowa ze świętym Sabą Uświęconym. Poświęcił cerkiew w jego ławrze i wstawiał się za nim, gdy pewni mnisi zbuntowali się przeciwko niemu. Eliasza zmuszono do podpisania henotikonu Zenona, aktu pogodzenia prawosławnych i monofizytów, co wywołało jeszcze większy zamęt. Nie bacząc na to, patriarcha Eliasz zachował wierność decyzjom Soboru Chalcedońskiego i mężnie przeciwstawiał się wszelkim uciskom mającym miejsce za rządów Anastazego. W 512 roku zwołał synod i zwrócił się do cesarza z obszernym wyznaniem wiary. Jednak ten dokument został sfałszowany przez heretyków, którzy postanowili zniszczyć Eliasza. Dlatego wysłał do Konstantynopola 5 mnichów na czele ze świętym Sabą, żeby prosić cesarza o pokój w kościele. Święty Saba wywarł na władcy tak silne wrażenie, że łaskawie wysłuchał jego dowodów i na jakiś czas przerwał prześladowanie jerozolimskiego patriarchy. W tym czasie z tronu antiocheńskiego usunięto świętego Flawiana II i zesłano do miasta Petra w Arabii. Jego miejsce zajął monofizyta Sewer. Eliasz z uporem odmawiał uznania go i został praktycznie jedynym obrońcą prawdziwej wiary Soboru Chalcedońskiego na wschodzie. Ostatecznie cesarz wydał namiestnikowi Palestyny Olimpiuszowi rozkaz usunięcia świętego Eliasza z tronu i zesłania do Ejlatu nad brzegiem Morza Czerwonego. Po 2 latach Eliasza, ciągle będącego na zesłaniu, odwiedził tam święty Saba wraz z innymi sławnymi mnichami. Pewnego razu święty Eliasz wypowiedział proroctwo, że cesarz Anastazy umarł w Konstantynopolu i wkrótce on sam stanie przed Bogiem. Po 10 dniach, 20 lipca 518 roku, święty Eliasz spoczął w pokoju w wieku 84 lat.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Klimak. Pod względem swego naturalnego charakteru modlitwa jest rozmową duszy z Bogiem, a pod względem skuteczności jest ratunkiem dla świata i jego pojednaniem z Bogiem.

0: Pytanie do duchownego.
1: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
2: Czy można komponować własne melodie do pieśni liturgicznych, jeżeli ma się odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, czy trzeba mieć błogosławieństwo?
3: Można komponować, natomiast pytanie jest o użycie liturgiczne. I w tym momencie nawet przy kompozycjach, które są zawarte w jakichś zestawach, w jakichś książkach, są pewne kompozycje, które moim zdaniem się nie nadają do cerkwi. I to, że jeden kompozytor gdyby ułożył melodię, która jest bardzo piękna, pobudza do modlitwy, ale druga melodia wcale nie jest taka, no to nie znaczy, że jak jedno dopuszczamy, to i drugie dopuszczamy. Są pewne, w naszych tradycjach są pewne melodie, które ułożyli duchowni, czy też pieśni, które ułożyli duchowni, czy też świeccy, tak? I są śpiewane, są lubiane przez ludzi i nie ma z tym żadnych problemów. A są czasami, mówię, kompozycje wielkich kompozytorów, które totalnie nie pasują do cerkwi. Nawet do sal koncertowych, może to jest muzycznie bardzo ładne i kunsztowne, ale pytanie, czy to właśnie o to chodzi.
2: Niektóre osoby czasem w historii pisali pewne nawet kanony, pewne pieśni liturgiczne, pisali dla nich muzykę. Nie dlatego, żeby oni byli śpiewani w cerkwi, ale tak osobiście przeżywają swoje relacje z Bogiem. I dla siebie pisać nie widzę w ogóle żadnego problemu. Nawet osobie, która nie jest wykształconej, czy głęboko się zna na muzyce, po prostu tak w taki sposób przeżywa, tak jak, nie wiem, jakiś majster umie robić piękne szafki, no i chce swój talent też poświęcić Bogu, mówi proboszczowi: oj, baciuszka, mogę zrobić taką i taką tam mebli dla cerkwi, i robi. Tak samo człowiek, który jest wykształconym muzykiem, no to jak najbardziej może nie tylko zaśpiewać, ale i napisać jakieś odpowiednią melodię. Tylko pytanie, czy ta wspólnota, która będzie śpiewana, ta zaakceptuje. Tak. Bo ja na przykład znam w Białymstoku dyrygentów, którzy piszą swoje melodie na teksty liturgiczne.

0: hymny i są oni śpiewani w cerkwi i to nie wywołuje żadnego problemu. Także jak najbardziej. Tylko pytanie, czy wspólnota...
1: Jak do domu i do szuflady to można bez błogosławieństwa? Tak, a jeżeli jest użycie liturgiczne, to w tym momencie prosimy o...
0: Raczej nie na pisanie, a na użycie.
1: Na wykonanie.
0: Na wykonanie oczywiście i tak jakby to nie jest nasze osobiste nabożeństwo, nasza osobista modlitwa, a to jest wspólne nabożeństwo, gdzie musi być akceptacja wspólnoty.
1: Wspólnoty,
0: w osobie proboszcza chociaż.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętą męczennicę Salomę Jerozolimską. Święta Salome żyła ascetycznie w gruzińskim monasterze w Jerozolimie w drugiej połowie XIII wieku. Z nieznanych historykom powodów przyjęła ona islam. Po pewnym czasie Salome uświadomiła sobie swój błąd i powróciła do prawdziwej wiary. Muzułmanie odnaleźli chrześcijankę i poddali ją okrutnym torturom, po czym ścieli i spalili ciało.

Za nami żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. A już po przerwie na naszej antenie materiał pod tytułem Kryteria Soborowości przyjęte na pierwszym Soborze Powszechnym w Nicei. Mówić będzie arcybiskup Jerzy.

0: pierwszy sobór powszechny w Nicei, który odbył się w 325 roku za panowania cesarza Konstantyna Wielkiego, był pierwszym soborem ekumenicznym, podczas którego biskupi reprezentujący różne części ówczesnego świata chrześcijańskiego zgromadzili się, aby wspólnie rozstrzygnąć najważniejsze problemy dotyczące wiary i nauczania Kościoła. Już teraz materiał pod tytułem Kryteria soborowości przyjęte na pierwszym soborze powszechnym w Nicei. Temat ten przybliży Jego Ekscelencja, najprzewielebniejszy arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Kryteria soborowości przyjęte na pierwszym soborze powszechnym w Nicei. Przypadająca rocznica 1700-lecia pierwszego soboru powszechnego zwołanego w Nicei w 325 roku stanowi doskonałą okazję dla pogłębionej refleksji nad jego znaczeniem i statusem. Należy mieć na uwadze, że po soborze apostolskim był to pierwszy sobór o tak szerokim zasięgu i to nie tylko terytorialnym, ale przede wszystkim eklezjalnym. Przyjrzyjmy się zatem, jakie są kryteria i skutki powszechności tego soboru i jaki mają realny wpływ na jego recepcję w wymiarze historycznym, kościelnym i soteriologicznym. Punkt pierwszy. Pierwszym i zasadniczym powodem dla zwołania soboru powszechnego jest konkretna potrzeba najwyższej wagi teologiczno-kościelnej. Przecież i lokalne synody nie odbywały się oczywiście bez widocznego powodu, jednak w przypadku soboru ekumenicznego, powszechnego, zwanego również powszechnym, przyczyna jego zwołania określona była i nadal jest przez jasne kryteria, a mianowicie te o charakterze dogmatycznym i soteriologicznym. Mówi o tym święty Atanazy Aleksandryjski. Jeśli natomiast chodzi o synod w Nicei, to nie został on zwołany tak po prostu, ale w sytuacji naglącej konieczności i dla słusznego powodu. Chrześcijanie mieszkający w Syrii, Cylicji i Mezopotamii kuleli przecież w sprawie świąt i obchodzili Paschę razem z Żydami. Tutaj drobna dygresja. Wiele osób twierdzi, że pierwszym powodem był problem wspólnego świętowania Paschy, historycznie rzecz biorąc, bo to wynika z tekstu świętego Atanazego, który dalej mówi: a poza tym powstała przeciwko Kościołowi powszechnemu herezja ariańska i miała za przywódców Eusebiusza i jego ludzi, którzy zarówno gorliwie ją propagowali, jak i działali przeciw tym, którzy zachowali prawowierność. Pojawił się więc powód do zwołania ekumenicznego synodu, aby w każdym miejscu święta obchodzono tego samego dnia oraz aby wyłączona została ze wspólnoty kiełkująca herezja. Koniec cytatu. Tak więc nagląca konieczność i słuszny powód z greki chryja katepigusa, keietia evlogon, to jest jedyna podstawa do zwołania soboru powszechnego. Teologiczny status soboru powszechnego, co wyraźnie dostrzegamy w Nicei, ani nie przewiduje, ani też nie wymaga procedury na przykład reasumpcji, czy też redefinicji swoich postanowień. Posługując się językiem prawa administracyjnego, można stwierdzić, że dla zwołania kolejnego soboru w tej samej sprawie potrzebne byłoby pojawienie się nowych okoliczności wokół herezji, które by wymagały dodatkowego doprecyzowania i nauczania Kościoła. W żadnym jednak wypadku i pod żadnym pozorem możliwości ponownego zgromadzenia się na soborze w tej samej sprawie, szczególnie pod, i tu cytat od Atanazego, pozorem rzekomej prawdy, nie poddaje się pod dyskusję. Nie poddaje się też wątpliwość ważności, słuszności i wiarygodności ogłoszonych przez Kościół na soborze prawd wiary i teologicznych rozstrzygnięć. Przy okazji licznego zgromadzenia uczestników soboru powszechnych poruszano oczywiście również i inne zagadnienia o charakterze duszpasterskim i te z zakresu dyscypliny kościelnej. Nie były one i nie mogą być jednak bezpośrednim powodem zwołania soboru powszechnego, w ogóle soborów, szczególnie tych o statusie powszechności. Punkt drugi. Drugim powodem zwołania soboru powszechnego było pojawienie się takiej herezji, która wcześniej nie została jeszcze osądzona soborowo i która stanowiła przede wszystkim zagrożenie dla zbawienia człowieka. Obojętność wobec herezji stanowi realną przeszkodę soteriologiczną. Jeśli jakaś konkretna herezja była w jakikolwiek sposób zwalczona i potępiona, następne sobory, o czym była już mowa, nie poddawały jej pod kolejną analizę i dysputę. I na przykład święty Atanazy, wyrażając swój sprzeciw wobec zwołania synodów w Rymieni i Seleucji i Zauryjskiej, pisał: na próżno więc ci ludzie, zwodząc, usprawiedliwiają się, że z powodu niby spraw wiary uznano za słuszne zwołać synod. Przede wszystkim w sprawach wiary wystarczające jest przecież boskie pismo, a jeśli potrzebny jest także synod, to przecież jest już to, czego dokonali ojcowie. Koniec cytatu. Punkt trzeci. Święty Atanazy mocno podkreśla również fakt natchnienia, theopneustia, tych, którzy przedstawiają prawidłową naukę o Bogu. Zasadniczym i niepodważalnym kryterium takiego właśnie natchnienia u świętych osób jest absolutna zgoda pomiędzy nimi w sprawach wiary. Nie ma na to też wpływu epoka, w której żyli, ani też uwarunkowania. To znany wszystkim fakt consensus patrum. Ta zgoda w sprawach wiary jest ponadczasowa i diachroniczna. Aleksandryjski pasterz Atanazy nie ma najmniejszych wątpliwości, że postanowienia soboru w Nicei wymierzone w ariańską herezję są dobre i słuszne. Kalos oristisi. Ci zaś, którzy je kwestionują, czynią bezprawie. Paranomia. Najistotniejszym warunkiem przyjęcia natchnienia i oświecenia, co pozwala na prawidłowe badanie pism, jest czysta dusza i cnota Chrystusowa, które nie mogą zamieszkać w pysznym sercu. Natchnienie nawiedza ludzi tylko pokornych, wśród których nawet jeśli pojawiła się błędna nauka, to jednak nigdy nie mogła się zakorzenić z uwagi na obecny w nich deficyt wiary we własne przekonania. Świadomy heretyk jest bowiem zaprzeczeniem teologicznej pokory, teologicznej kenozy na wzór Chrystusa. Metanoia i katharsis stanowią warunek sine qua non dla natchnienia, i to głównie z powodów jakościowych, a mianowicie, że im bardziej człowiek oczyści się ze swych namiętności, tym mocniej zbliży się do istoty wiedzy o Bogu, jednak nigdy w jej pełni. Nieuprawnione duchowo badanie pism nie pozostaje obojętne wobec człowieka. Przy braku właściwej jakości życia w Chrystusie takie zajęcie ma swoje skutki w wymiarze eschatologicznym i soteriologicznym. Jest na to również tekst z rozważań świętego Atanazego, który pominę. Punkt czwarty. Jeden z podstawowych zarzutów teologicznych wobec nicejskiego soboru, który miał na celu zdezawołować jego powszechny status, dotyczył wykorzystania tak zwanych niebiblijnych terminów, agrafes lexis, na czele ze słynnym określeniem ouousios, współistotny, oraz z istoty, ectis usias. Mówi o tym znowu święty Atanazy. Zdumiałem się natomiast bezwstydnym postępowaniem tych ludzi, bo chociaż rozumowanie Arian zostało już ukazane jako zepsute i głupie, a ich samych wszystkich uznali za winnych wszelkich możliwych błędów w myśleniu, to jednak po tym wszystkim ci ludzie nadal szemrali jak Żydzi i mówili, dlaczego zgromadzeni w Nicei zapisali niebiblijne wyrażenia z istoty oraz współistotny. Koniec cytatu. Tutaj bardzo istotne jest to, że święty Atanazy w ten sposób argumentuje użycie niebiblijnych terminów, tych agrafes lexis, jak je nazwał, ponieważ Ariusz opierał swoją herezję właśnie na Biblii. On ją wyprowadzał z Pisma Świętego i w tym wypadku wykorzystanie niebiblijnych terminów, takich jak omousios, czyli współistotny, ectis usias, czyli z istoty, było w pełni uzasadnione. Od strony psychologicznej niezwykle charakterystycznym dla Nicei pozostaje również charakter reakcji obu stron przy soborowej debacie nad tematem nauk głoszonych przez Arian, którym towarzyszyło, w przypadku Arian, napięcie, rozdrażnienie, oskarżenia, nerwy, roszczeniowość, a przede wszystkim ogromne rozemocjonowanie. Tymczasem soborowi biskupi zachowywali pełen miłości spokój i milczenie.
3: Gdy bezbożnicy, czytamy w opisie soboru, spierali się o słowa i zabrali się za walkę z Bogiem, a to, co mówili, pełne było bezbożności, zgromadzenie biskupi, a było ich mniej więcej 300. U Atanazego raz jest więcej niż 300, raz jest mniej niż 300. Spokojnie i z miłością poprosili ich, żeby podali wyjaśnienie i godziwe uzasadnienie tego, czego nauczali. Dekrety nicejskie nie są postanowieniami pozwalającymi także na tak zwaną trzecią alternatywą, czyli neutralność wobec dwóch możliwych, którymi są przyjęcie bądź odrzucenie orzeczeń soborowych. Mają one bowiem wymiar diachroniczny, wieczny, dogmatyczny i eschatologiczny, nade wszystko jednak soteriologiczny. Ogłoszone przez ojców soborowych credo Nicei jest słowem Boga. I tutaj bardzo ważna ciekawostka z języka greckiego, być może później to będzie przyczynek do dyskusji, że tutaj Atanazy posługuje się słowem nie logos theou, słowo Boże, tylko rhema theou. Dlatego, że sobór nie mógł wszystkiego powiedzieć o słowie. Słowo rhema ma trochę inne znaczenie niż słowo logos. I to słowo Boże, które pozostanie na wieki. Nie należy ono do samej decyzji soboru, ani też do samego faktu zgromadzenia biskupów, którzy nie ogłosili przecież czegoś nowego, ani innego niż to, co sam Bóg zechciał światu objawić. Jednak to tylko sobór mógł usłyszeć od Boga jego słowo, rhema theou. Postanowienie nicejskie jest zatem i boskie, i apostolskie. Punkt piąty. W kwestii samego statusu soboru w Nicei, poza jego powszechnym charakterem, ważne jest zdefiniowanie jego dzieła, dorobku i wymiaru. Z perspektywy teologii prawosławnej, symbol wiary niceo-konstantynopolitański jest pozytywnym wyrazem wiary Kościoła. Jeden z wybitnych teologów greckich, Papadopoulos, który przed końcem swojego życia przyjął postrzyżynę mnisz od swojego syna w monasterze do Hiariju i tam spoczął, tak pisał na ten temat. Dogmatyczne orzeczenie soboru w Nicei stanowi w pierwszej kolejności pozytywne wyrażenie wiary, co jest często kwestionowane przez zachodnich teologów, uznających owo orzeczenie za negatywny kanon wiary. Oczywiście sobór zmuszony przez herezję poszukuje i wydobywa prawdę, ale nie po to, by ją odnaleźć, lecz przede wszystkim w celu zwalczenia błędnej nauki będącej herezją i to jest oczywiście negatywny wymiar postanowień soborowych, czyli zwalczamy herezję, to jest ten negatywny wymiar. Jednak znacznie ważniejsze dla prawosławia pozostaje właśnie to wyszukanie, wydobycie i wyrażenie prawdy, a to już stanowi pozytywną procedurę prac soborowych. Punkt szósty. Inne bardzo ważne zagadnienie w kwestii określenia statusu i kryteriów soboru i jego skutków w odniesieniu do powszechnego wyznawania przyjętej na nim wiary to tak zwana, cytat, wystarczalność sama w sobie albo samowystarczalność tegoż soboru i drugi cytat w odniesieniu do, czyli Grecję autarkia tis synodu i os prosti, czyli do czego się odnosi postanowienie soboru. Teologiczna walka świętego Atanazego z arianizmem trwała ponad 45 lat i zaowocowała pełnym rozpowszechnieniem się i percepcją postanowień soborowych. Hierarcha ten, mówiąc o samowystarczalności soboru, tak oto zwracał się do biskupów Afryki przeciwko Arianom. I dlatego odbył się sobór powszechny w Nicei przy zgromadzonych tam 318 biskupach, czyli już mówi ponad 300, aby z powodu ariańskiej niegodziwości rozstrzygnąć o wierze i aby pod pozorem wiary nie było już indywidualnych soborów, a nawet jeśli będą, to nie będą miały one mocy. Czegoż to bowiem brakuje nicejskiemu wyznaniu wiary, samowystarczalność? Czego ktokolwiek chciałby jeszcze w nim szukać? Koniec cytatu. Określenie soboru greckim terminem autarchis oznacza zatem, że dla wszystkich bez wyjątku wiernych jest on wystarczający. Od czasownika arko wystarczać w dwóch wymiarach. Po pierwsze, aby wyznawać ortodoksyjnie, czyli prawidłowo swoją wiarę, a po drugie, aby być w stanie zrozumieć błędność herezji i świadomie ją odrzucić. Potrzebne są tutaj obie rzeczy. Atanazy Wielki nie stosuje także względem soboru w Nicei terminu autentyczność, ani też sformułowania, że sobór był nieomylny. Według Papadopoulosa wspomnianego ten fakt ma kluczowe znaczenie dla rozumienia ducha soborowości w jego istocie. Orzeczenia, postanowienia, a co najważniejsze wyrażona na soborze wiara nie jest sama z siebie prawdą, a tym bardziej całą prawdą. Stanowi ona jednak, jako wyrażona soborowo wiara, uwypuklenie, obwieszczenie, oznajmienie tej części prawdy, której nie zrozumiał heretyk. Dlatego właśnie postanowienia Nicei są wystarczające same w sobie, a sobór tym samym staje się wystarczający sam w sobie w odniesieniu do, przede wszystkim w tym przypadku, herezji ariańskiej. Mówi o tym znowu święty Atanazy do biskupów afrykańskich. Tak więc to, co zostało wyznane w Nicei, jest wystarczającym i dodatnim. Jak mówiliśmy już wcześniej, aby obalić wszelką niegodziwą herezję i zachować w porządku wszelkie kościelne nauczanie. Kiedy święty Atanazy nie używa także sformułowań nieomylny i autentyczny względem soboru, to warto także przytoczyć i ten fragment. On bowiem, będąc w pełni całością we wszystkim, on, olos on, jest pleromą prawdy, stanowiąc w pełni i we wszystkim całą boską rzeczywistość. I to on jest rzeczywistą autentycznością i posiada jedyną nieomylność. Chodzi oczywiście o Boga. Owa nieautentyczność, a zarazem nieomylność, nie mogą być kwantyfikatorami postanowień soborowych, ponieważ są obecne nie w soborze, ale w jego źródle, a więc w boskiej rzeczywistości. Sobór natomiast jest wystarczający sam w sobie, ponieważ jest natchniony przez Boga, autentyczny i nieomylny, dzięki boskiemu natchnieniu wyrażonemu ustami soborowych ojców. Orzeczenia soboru, z tej zatem przyczyny, pozostają absolutne i niezmienne. Jednak sposób ich wyrażania nie jest bezwzględny, czemu dał wyraz aleksandryjski teolog Atanazy, godząc się na zmianę trudnego do zaakceptowania dla niektórych terminów współistotny na termin fisios, czyli z natury syn. Wychodził on z założenia, że dla teologii nienaruszalną zasadą jest zawsze dogmatyczna prawda, a nie sama terminologia. Podsumowanie. Autorytet i status podejmowanych przez biskupów decyzji i orzeczeń nie wynika także z carskiego mandatu nadanego jego obecnością bądź przyzwoleniem dla soboru powszechnego. Pozwólcie, że ten fragment pominę. Chodzi o to, że Konstanty postać jak najbardziej pozytywna, natomiast jego następcy, szczególnie Konstancjusz, w ustach świętego Atanazego jest gorszy niż diabeł. Tak bardzo doskwierał świętemu Atanazemu i tak bardzo przeciwdziałał postanowieniom nicejskim i święty Atanazy dosyć surowo pisze na jego temat. Mówiąc o Nicei, nie da się też pominąć wkładu i osobowości wspomnianego świętego Atanazego Wielkiego, do którego w tamtej epoce należał prymat prawdy kościelnej, którego też nikt nigdy nie zdołał mu odebrać z uwagi na jego diachroniczny charakter. Szanowni zebrani, jest taki fragment w życiu świętego Grzegorza, teologa z Nazianzu, kiedy on zapytany po objęciu tronu w Konstantynopolu, kto dzisiaj ma prymat, odpowiedział: tam gdzie Atanazy, tam jest prymat. I ponieważ prymat jest tam, gdzie jest prawda. Nikt na ów czas, to świadczy także o wielkiej pokorze świętego Grzegorza, nie był w stanie wyrazić tak precyzyjnie prawdy dogmatycznej, jak święty Atanazy. Dlatego to jest też dowód na wielką miłość pomiędzy nimi, że święty Grzegorz właśnie oddawał jakby ten prymat tronowy prymatowi prawdy, dla prymatu prawdy. Także tutaj bardzo ciekawa jest ten fragment z życia świętego Grzegorza, teologa. Święty Atanazy stał się wielkim teologiem nie dlatego, że pozostawił po sobie niepowtarzalne dzieła i traktaty teologiczne, lecz głównie z tej przyczyny, że otrzymał od Boga dar ortodoksyjnego sformułowania odwiecznej prawdy o nim, niczego w niej nie zmieniając, niczego od niej nie ujmując i niczego do niej nie dodając, nawet jeśli posłużył się niebiblijnymi terminami, takimi jak współistotny oraz istoty. Reasumując, znaczenie soboru nicejskiego tkwi nie tyle w zwalczeniu herezji arianizmu, która również i po jego zakończeniu jeszcze przez kilka wieków rodziła pochodne sobie herezje i poważnie zakłócała życie Kościoła, ale w zwycięstwie prawdy i wykluczeniu jakiejkolwiek formy jej nadinterpretacji. Nicea w tym sensie jest pozytywnym wymiarem kościelnej soborowości obok tego negatywnego aspektu, o którym mówiliśmy, polegającego na obnażeniu błędności i zgubności ariańskiej herezji. Zatem jego status jest powszechny i pozytywny. Można też powiedzieć, że Nicea nigdy się nie kończy. My, obchodząc ten jubileusz, wspominamy oczywiście pewną historyczną rocznicę, ale każdego dnia, kiedy odmawiamy symbol wiary i mówimy wierzę w jednego Boga Ojca, mówimy także przyjmuję Niceę. Dlatego dla prawosławia Nicea nie wymaga redefinicji, nie wymaga odpowiedzi na często stawiane pytanie, czy jest to aktualny sobór dzisiaj. Zawsze, kiedy śpiewamy podczas naszych nabożeństw, kiedy odmawiamy takie credo, jakie przyjęto podczas tego soboru, przyjmujemy Niceę. I w tym tkwi unikalność i diachroniczne kryterium powszechności tego soboru. Dziękuję bardzo.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
0: O kryteriach soborowości przyjętych na pierwszym Soborze Powszechnym mówił jego ekscelencja najprzewielebniejszy arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy. A już po przerwie na naszej antenie rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas retransmisji boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Zgodnie z niedzielną ramówką, jak co tydzień na naszej antenie o godzinie 18 rozpoczynamy wspólną modlitwę podczas retransmisji Boskiej Liturgii z Białostockiej Katedry Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Zapraszamy do modlitwy.
1: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.

Owym czasie Jezus rozkazał uczniom, aby wsiedli do łodzi i udali się przed Nim na drugi brzeg, zanim On odeśle tłumy. I odesyławszy tłumy, wszedł na górę, aby się pomodlić na osobności. Gdy zaś wieczór nastał, był tam sam. Łódź zaś była już na środku morza, rzucana przez fale, wiatr bowiem był przeciwny. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc Go idącego po morzu, przestraszyli się i mówili, że to zjawa, i krzyknęli ze strachu. Zaraz zaś przemówił do nich Jezus, mówiąc: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Odpowiadając mu Piotr rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. On zaś rzekł: przyjdź. I wysiadłszy z łodzi, Piotr szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Widząc zaś mocny wiatr, przestraszył się. I gdy zaczął tonąć, krzyknął, mówiąc: Panie, wybaw mnie. Jezus zaś natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:

I gdy wsiedli do łodzi, ucichł wiatr. Ci, co się w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: prawdziwie Synem Bożym jesteś. I przeprosił

imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Moi drodzy, w ubiegłą niedzielę słyszeliśmy o jednym z wielu cudów, jakie uczynił Chrystus podczas swego ziemskiego życia, a mianowicie o cudownym nasyceniu tłumu ludzi 5 chlebami i 2 rybami. Po tym cudzie uczniów Chrystus odprawił na drugi brzeg jeziora. I dzisiejszy fragment Ewangelii według Mateusza mówi nam, że w nocy pośród jeziora właśnie apostołów została burza. Moi drodzy, wystarczy zamknąć oczy. Wystarczy, kiedy w telewizji oglądamy huragan, wzburzone morze, fale, które osiągają i 10 metrów, i więcej, by łatwo wyobrazić sobie przerażenie apostołów, gdy nad falami oni ujrzeli świetlistą zjawę. A według tradycji żydowskiej, kiedy człowiek widzi zjawę, jest to już praktycznie koniec. I ze strachu zaczynają krzyczeć, gdy nagle słyszą znajomy głos swego ukochanego mistrza. Nie bójcie się, to ja. Jeszcze nie są pewni, lecz Piotr, apostoł Piotr, znany ze swojej porywczości, zaczyna dopytywać: jeżeli Ty jesteś naszym mistrzem, Chrystusem, pozwól, że ja przyjdę do Ciebie. Chrystus odpowiada: przychodź. I z początku wszystko łatwo. Idzie po falach, ale kiedy uświadamia sobie, że tą głębinę, te fale, zaczyna wątpić i zaczyna tonąć. Tonąć zaczyna dlatego, że zaczął wątpić w Chrystusa, w Jego głos. Chrystus podaje mu rękę i mówi: człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego zwątpiłeś? Uczniowie Chrystusa w małej łódce to jakby jest metafora, symbol cerkwi. Ta mała łódka, cerkiew, ona od pierwszych wieków znajduje się w niebezpieczeństwie. Prześladowania były, są i będą. Jak jeden z uczniów świętego Zatosu mówi, że cerkiew, prawosławie swoją historię znaczy krwią. Ale zawsze zważcie, że na cerkwi stoi zawsze cerkiew zwieńczona jest krzyżem. Nie bójcie się, ja zwyciężyłem i wy zwyciężycie. Ratunek przychodzi jedynie od Chrystusa. Zauważmy również, że ta łódka
to całe zdarzenie dzisiejsze ewangeliczne, ono symbolizuje nasze życie. Symbolizuje życie chrześcijanina, który zmaga się podczas tego ziemskiego życia z różnymi sytuacjami. I często, moi drodzy, zaczynamy wątpić. Wątpić, że przed nami ten drugi brzeg. Drugi brzeg jeziora, gdzie jest spokój, cisza, słoneczny dzień. W naszym życiu często jest, że opanowuje nas niewiara. Ten dar Boży, wiary, który otrzymujemy w sakramencie chrztu, często on nie wytrzymuje tych zdarzeń, jakie nas doświadczają. Przypomina mi się, pewnie już mówiłem, z życia świętego Łukasza, lekarza Wojny Jesienickiego, takie zdarzenie, kiedy on leciał samolotem, żeby operować człowieka, generała, i w samolocie jest tylko on i pilot. Pilot mówi, no gdzie jest twój Bóg? Jesteśmy w przestworzach. No gdzie on jest? A święty Łukasz, tak jak zawsze, w rasie, z Panagią, mówi do niego tak, mówi do niego następujące słowa. Mój drogi, wiele gluwia operowałem, a rozumu też nie widziałem. Wiele serc ja operowałem, ale duszy też nie widziałem. Wiara pomaga człowiekowi przejść przez to morze życia, przez wzburzone morze życia. I często, zobaczcie, mamy takie różne zdarzenia, różne, prawda, wyobrażenia. Wierzymy w jakiegoś, czarny kot przejdzie ulicę, czy kominiarz, a nie możemy, jak trudno uwierzyć Chrystusa, że On jest obok nas. I święci, oni zawsze odczuwali obecność męczennicy Chrystusa obok siebie. I dlatego nie były im straszne żadne męczeństwa. Z miłości do Boga mogli wszystko znieść. Tak samo i my. Odczuwamy obecność Bożą, jak ojcowie naszej cerkwi mówią, na tyle, na ile może przyjąć nasze serce. Na ile Boga jest w naszym sercu. Znaczenie i wagę prawdziwej wiary podkreślił święty Justyn Męczennik w swym dialogu z Żydem Tryfonem. Nie spotkano nikogo gotowego umrzeć za swą wiarę, na przykład w słońce, za wiarę w słońce, natomiast w przypadku chrześcijan potrafią oni oddać życie za Chrystusa. Tak, dopomóż mi Boże, umocnić mi moją słabą wiarę w Ciebie, a swoje życie minione obecnie oraz przyszłe przeżyć z Tobą. Udziel mi Twego Ducha, abym miał siły spełniać swe powołanie. Gdy zaś stanę przed konkretnym wyborem,
abym zawsze wybierał Ciebie. Bezustannie kieruj do mnie Twoje słowa. Nie bój się, płyń na głębinę. Pozwól mi zawsze odczuwać Twoją obecność nade wszystko w trudnych chwilach mego ziemskiego życia. Amen.

prosimy Cię usilnie, ześlij Twoją łaskę i umocnij wybierze naszą młodzież i dzieci. Ochroń ich od zgorszeń współczesnego świata i zachowaj w pobożności i czystości.

Duchom Twoim Świętym. Amin, amin, amin. Господи, Иисусе Христе, спаси меня достойно меня воды. Да помянет тебя Господь Бог о Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Jako że byty przyczaszczajuszczym się w otrezwienie duszy, w ostawienie grzechów, przyobszczenie świętego Twojego Ducha, w ispełnienie Carstwie Niebieskim, gdzie zdowienie, że Ciebie nie w sług, ili w osłużdzenie. Jeszcze przynosim Ci słowiesną i siłą służbę, o iże wiere poczywszych, praotcech, ocech, patriarchach, prorocach, apostolach, propowiednicach, ewangelistach, mucznicach, ispowiednicach, wozdzierżenicach i o wsiakom dusie prawiednie w wiere skończawszym się. Jest radno, Presvětěj, Prečistěj.

których

Za nami retransmisja boskiej liturgii z Białostockiej Katedry Świętego Mikołaja. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie na naszej antenie stały element niedzielnych radiowych spotkań, czyli powtórka czwartkowego odcinka z cyklu Pytanie do specjalisty. Tematem odcinka będą programy profilaktyczne. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Serafin z Sarowa. Jeśli będziesz żył w zgodzie z ciałem, to stracisz zarówno duszę, jak i ciało. A jeśli będziesz żył w zgodzie z Bogiem, to zbawisz obie.

Bractwo Prawosławne w Gródku serdecznie zaprasza na 15. pielgrzymkę kajakową z Gródka do Supraśla, tradycyjnie w dniach 8-9 sierpnia. Trasa pielgrzymki prowadzić będzie kolejno przez Gródek, Nowosiłki i Supraśl. Więcej szczegółów oraz zapisy pod numerem telefonu 782 988 174 782 988 174. Organizatorzy proszą o dobieranie się parami w celu usprawnienia przepływu kajakiem, a także przygotowanie danych, numeru PESEL i adresu zamieszkania do ubezpieczenia. Dzieci i młodzież do 16 roku życia obowiązuje pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc.

0: Jak dbać o zdrowie na co dzień? To główne pytanie, na które odpowiadają audycje z cyklu Pytanie do specjalisty. W każdym odcinku programu zaproszeni lekarze specjaliści mówią o zagadnieniach związanych z chorobami charakterystycznymi dla osób starszych. Goście mówią o tym, w jaki sposób zapobiegać i ograniczać ryzyko występowania chorób oraz radzą, kiedy należy udać się do lekarza i jakie objawy choroby mogą być niepokojące. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. O programach profilaktycznych mówić dzisiaj będą dr Beata Leszczyńska i Izabela Przewłocka.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jan Kochanowicz, to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty za konsoletą Julia, a w studiu z Państwem i ze mną panie z Narodowego Funduszu Zdrowia Podlaskiego Działu Wojewódzkiego, pani Izabela Przewłocka. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Pani na co dzień pracuje jako rzecznik prasowy Podlaskiego NFZ-u oraz pani dr Beata Leszczyńska z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Podlaskiego NFZ. Witam.
4: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
2: Porozmawiamy dzisiaj o programach profilaktycznych oraz o diecie NFZ-owskiej. O różnych dietach słyszałem, a diecie NFZ-owskiej jeszcze nie. Aczkolwiek bardzo mnie to zaintrygowało, ponieważ na karcie EKUS jest logo diety NFZ-owskiej. Jeszcze nie zgłębiłem, ale myślę, że dzisiaj w czasie naszej audycji o tej diecie takiej specjalnej porozmawiamy. Różne diety, media nas atakują różnego rodzaju dietami, bardziej lub mniej specyficznymi. Zawsze to budzi dużo emocji. Mniej emocji budzą programy profilaktyczne. Jak ja to mówię, my w Polsce lubimy leczyć się drogo, skomplikowano, specjalistycznie. Zapominamy o tym, że zapobieganie chorobom jest dużo bardziej efektywniejsze, dużo bardziej przyjazne dla naszego organizmu. Nie musimy poddawać się skomplikowanym, też traumatycznym procedurom. Nie musimy przyjmować leków mniej lub bardziej toksycznych, a one w jakiś tam sposób wpływają na nasz organizm. Wystarczy, że w odpowiednim czasie zidentyfikujemy pewne dolegliwości, pewne przypadłości i minimalnym nakładem naszego wysiłku zdrowotnego sami sobie pomożemy. Od kilku lat pierwszym takim sztandarowym projektem, chyba dla osoby oczywiście dorosłej, jest moje zdrowie. No oczywiście moje, czyli najważniejsze. Czy my z tego korzystamy i co to takiego jest?
3: Dokładnie, drodzy Państwo, profesor Kochanowicz trafił w sedno. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Slogan, tak, i hasło, które znamy wszyscy. A drugie hasło, które też dzisiaj przywołam, to: drodzy Państwo, nasze zdrowie w naszych rękach i to jest szczera prawda, bo badania profila, bo myślę, że w ogóle dzisiaj to będzie taka trochę rozmowa też i audycja też o stylu życia, bo badania profilaktyczne to jest tak naprawdę jeden z trzech filarów naszego takiego dobrostanu, bo równie ważne, a może nawet ważniejsze od badań profilaktycznych, regularnych, jest nasz zdrowy styl życia, czyli to, jak się odżywiamy i czy się ruszamy. To jest, drodzy Państwo, podstawa i to jest coś fundamentalnego. I po prostu, jeżeli będziemy żyć zdrowo, to wtedy nie będziemy musieli chodzić do lekarzy. Uwierzcie mi, że za ten nasz dobrostan, to są badania, które wykonał dawno, dawno temu minister zdrowia w Kanadzie. On stworzył taką piramidę, dobrostanu, czyli zbadał, zmierzył, jakie czynniki mają wpływ na to, że żyje nam się dobrze i zdrowo. I zgadnijcie państwo, w jakiej mierze za nasz dobrostan odpowiada system służby zdrowia? Zaledwie w 10%. Podobnie genetyka, a ta cała reszta to jest tak naprawdę to, na co my mamy wpływ, czyli na to, jak się prowadzimy i czy właśnie wykonujemy te regularne badania profilaktyczne. Bardzo bym chciała, żebyście państwo z tej rozmowy zapamiętali jedno. Badania profilaktyczne są dla osób zdrowych. Dla osób zdrowych. Nam się zawsze kojarzy każde badanie, czy w ogóle wizyta u lekarza, że po prostu z chorobą, dolegliwościami, gorączką, bólem. Nie. Nic nam się nie dzieje. Jesteśmy piękni, szczęśliwi, uśmiechnięci i po prostu i odpowiedzialni. I wiemy, że raz na jakiś czas trzeba wykonać badania profilaktyczne. Tak naprawdę skorzystać z programu, które państwo, czyli Ministerstwo Zdrowia i NFZ, dla państwa przygotowało. I takim właśnie najnowszym, można powiedzieć, hitem profilaktycznym jest właśnie program profilaktyczny Moje Zdrowie, który zastąpił program, pewnie też państwu znany, Profilaktyka 40+, ale on jest inny. Jestem przekonana, że doskonalszy. Po pierwsze dlatego, że otwiera drogę do badań profilaktycznych dla osób już od 20 roku życia. Mówi się teraz już o tym programie potocznie badania 20+, czyli dlatego nazywany jest bilansem zdrowia osoby dorosłej, po to, żeby nie stracić nawyku badań profilaktycznych. Jako dzieci i młodzież nasze pociechy mają wykonywane co jakiś czas, prawda, bilanse zdrowia. I taki właśnie ostatni bilans to jest u 19-latka. I potem tak naprawdę...
2: Radź sobie sam, Polaku.
3: Tak, mógłby po prostu, mogłaby ta osoba zniknąć i nie chcemy, żeby tak się stało. Dlatego właśnie ten program profilaktyki Moje Zdrowie jest przeznaczony dla osób już od 20 roku życia. Górnej granicy oczywiście nie ma. I też, co bardzo ważne, jest on oparty o naszych takich... przyjaciół, przewodników w zdrowiu, czyli o naszych lekarzy rodzinnych, których wybieramy, znamy i mam nadzieję, że w dużej mierze lubimy. Więc przepustką do tego, bo każdy program profilaktyczny jest dostępny bez żadnych skierowań. Wystarczy, że jakby nasz wiek nas do tych programów
2: jest skierowaniem.
3: Upoważnia. Dokładnie. Ale tutaj w tym Moim Zdrowiu dodatkowo że jakby takim skierowaniem, które rozpocznie naszą przygodę z tymi badaniami, jest wypełnienie krótkiej, skomplikowanej ankiety, która dotyczy takiej profilaktycznej, która dotyczy naszych nawyków żywieniowych, obciążeń genetycznych i ewentualnie chorób, na które cierpimy. I taką ankietę można wykonać samodzielnie w naszym internetowym koncie pacjenta bądź w aplikacji mobilnej Moje IKP, a jeżeli z tymi narzędziami nam nie po drodze, to również taką ankietę możemy wykonać wspólnie przy towarzyszeniu pracownika medycznego naszej poradni rodzinnej. No i cóż, i po takiej ankiecie nasz lekarz rodzinny ma krótki czas, tydzień, dwa, na to, żeby po prostu żeby skontaktować się z nami i wysłać nas już na badania laboratoryjne. I one, te pakiety są, tych badań są podstawowe i rozszerzone, czyli takie dla wszystkich, ale też takie, które wynikają z tych właśnie odpowiedzi w naszej ankiecie, tak? Czyli z takich dodatkowych czynników ryzyka. Bardzo zachęcam właśnie młode osoby, jeżeli słuchają nas te bardziej dojrzałe, to naprawdę zachęcajcie swoich wnuków, swoje dzieci, bo Polska jest naprawdę jednym z nielicznych krajów, które w ramach bezpłatnego programu badań profilaktycznych oferują młodym osobom, czyli między 20 a 40 rokiem życia, badanie takie genetyczne, się nazywa lipoproteina A, ale je się wykonuje tylko raz w życiu i chodzi o to, żeby właśnie zobaczyć, czy dana osoba ma skłonność genetyczną, mimo tego, że się świetnie prowadzi, zdrowo się odżywia, ćwiczy, po prostu wygląda jak młody bóg, a mimo to może być obciążona genetycznie ryzykiem właśnie zawału, udaru i takie badanie, ono jest dość kosztowne, jak powiedziałam, mało krajów proponuje, oferuje je swoim obywatelom bezpłatnie, a u nas właśnie można je wykonać i trzeba i naprawdę bądźcie Państwo takimi ambasadorami profilaktyki wśród osób do 40, przekonujcie, żeby koniecznie z tego skorzystały. No i później i potem, po wykonaniu tych badań laboratoryjnych, trafiamy do naszego lekarza rodzinnego, który interpretuje nam te wszystkie wyniki i tak naprawdę ustala z nami taką indywidualną ścieżkę postępowania w zdrowiu. Jeżeli jest konieczność, to również wtedy kieruje nas na różne dodatkowe badania. Przypomina o tym, z jakich jeszcze innych programów profilaktycznych możemy skorzystać. Także Moje zdrowie to jest taki bilans zdrowia osoby dorosłej, taka naprawdę podstawa, którą powinniśmy regularnie wykonywać. I z tego programu, jeżeli jeszcze żeśmy nie skończyli 50, to możemy korzystać raz na 5 lat. Natomiast dla osób po 50 roku życia ten program dostępny jest co 3 lata.
2: Czyli możemy sobie powtarzać, jeśli oprócz badania lipoproteiny jeszcze jakie badania są wykonywane, tak żebyśmy może zachęcili, co w tym pakiecie jest.
3: A więc wśród badań podstawowych dla każdego jest oczywiście morfologia krwi, oznaczenie poziomu glukozy we krwi, kreatynina, która oceni nam funkcjonowanie nerek. Wykonany też będzie lipidogram, który pozwoli ocenić ryzyko chorób serca i układu krążenia. Będzie też oznaczony hormon TSH, dzięki któremu będzie można ocenić, jak nasza tarczyca funkcjonuje, i również ogólne badanie moczu, które pomoże zdiagnozować ewentualne choroby nerek, infekcje dróg moczowych i inne zaburzenia. Natomiast w zależności od tego, jakie nasze będą odpowiedzi w tej ankiecie profilaktycznej, i tutaj radziłabym raczej nie wymyślać, bo jednak lekarze rodzinni znają nas, prawda? I żeby potem nie wstydzić się, prawda, że coś żeśmy po prostu naściemniali, ale po prostu podchodźmy poważnie do tych odpowiedzi. Ale jeżeli jest taka potrzeba, to będą również w ramach pakietu rozszerzonego będą wykonane próby wątrobowe. U każdego mężczyzny po 50 roku życia będzie oznaczony poziom PSA, który pozwoli na wczesne ewentualne wykrycie i na określenie ryzyka raka prostaty, prawda, lub innych chorób gruczołu krokowego. Jest też możliwość zbadania, sprawdzenia tego, czy jesteśmy zakażeni wirusem HCV, prawda, który może powodować zapalenie wątroby. No i właśnie to, o czym już tak mówiłam szeroko, lipoproteina A dla osób pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, badanie genetyczne, które pozwala ocenić ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, wykonywane tylko raz w życiu.
2: Czyli idziemy, wykonujemy, jeśli jesteśmy młodzi do 50 roku życia, mamy. Jeśli wszystko jest w porządku oczywiście, ponieważ wyniki mogą wskazywać, że wymagamy jakiegoś postępowania profilaktycznego, czy to dietetycznego, czy też dalszej diagnostyki, przyjmowania leków. Mamy przegląd techniczny podbity na 5 lat i pojawiamy się u swojego lekarza rodzinnego za 5 lat. Jeśli lat mamy troszeczkę więcej, te wizyty są częstsze. Jakie jest zainteresowanie tak szeroko rozumianego społeczeństwa tymi badaniami? Czy
3: Jesteśmy naprawdę zachwyceni. Mam nadzieję, że to nie jest taki efekt nowości że jakby zapał nam przejdzie, ale bardzo pięknie korzystamy, Podlasianie korzystają z możliwości wykonywania tych badań profilaktycznych. Miesięcznie 14 tysięcy osób, bo niedawno właśnie ten program skończył rok, bo był wprowadzony w maju ubiegłego roku, więc takie podsumowania żeśmy robili. I co bardzo ważne, w grupie osób, które wykonały ten bilans osoby dorosłej, ponad połowa, 57% osób korzystających, to są właśnie osoby przed 40, które do tej pory, czyli osoby młode, które do tej pory nie miały takiej oferty profilaktycznej dla siebie i one bardzo chętnie z tego programu korzystają. I tutaj też chcę pochwalić naszych lekarzy rodzinnych z województwa podlaskiego, ponieważ w rankingu lekarzy, w rankingu szybkości wystawienia skierowania na badania, to podlascy lekarze są właśnie na podium.
2: Korzystajmy z tego. Jakie inne badania profilaktyczne jeszcze są dostępne dla nas jako pacjentów?
4: O badaniu, które jest dostępne dla pacjentek i tutaj trzeba to, że tak powiem, głośno, żeby to wybrzmiało, jest nowoczesny test HPV-HR. To jest badanie, które do tej pory było dostępne, ale na rynku komercyjnym. W zasadzie od prawie roku dostępne jest na NFZ i w gabinecie lekarza ginekologa, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentki w wieku od 25 do 64 lat mogą skorzystać z testu HPV-HR i co też jest bardzo istotne, jeżeli w tym teście wyjdzie nam wynik dodatni, wówczas z tego samego materiału robiona jest cytologia płynna, a więc też ta najczulsza forma, najnowocześniejsza forma cytologii. Może tak jeszcze dodam, czym jest test HPV-HR. Jest to test, który sprawdza obecność tych najbardziej onkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego, które właśnie są odpowiedzialne za raka szyjki macicy. Więc no, tylko się cieszyć, że w końcu mamy to dostępne bezpłatnie i u swojego lekarza, ginekologa. Ale nie tylko, bo również ten test wykonują położne. Mamy tutaj nawet w Białymstoku gabinety, gdzie dzisiaj rano sprawdzałam, że umawiając się na internetowym koncie pacjenta na dzisiaj miałam pierwsze wolne terminy. Także dostępność.
2: Jest to z jednej strony jest to dobre, a z drugiej strony niepokojące, bo to znaczy, że panie, no, skoro nie ma kolejki, no to znaczy, że nie są zainteresowane do końca tymi badaniami.
4: I tak i nie. Nie ma kolejek, bo tych miejsc jest naprawdę dużo, tak? Bo to są gabinety ginekologiczne, ale to też są położne i to też są te położne, które są w POZ-ach.
2: No właśnie chciałem o to zapytać, czy to bezpośrednio możemy też, tak jak Moje Zdrowie, takiemu badaniu, takiemu testowi możemy się poddać w gabinecie lekarza rodzinnego?
4: Tutaj musimy dopytywać, bo tutaj przychodnia musi mieć taką umowę, tak, specjalną. To musi być położna, która jest już w tym programie, ale w naszym regionie są takie położne, więc warto sprawdzić ten taki najprostszy kanał dostępu. Natomiast mamy, nie wiem, czy tu mogę polecać konkretne miejsca.
2: Możemy.
4: Mamy na przykład fajną szkołę rodzenia przy ulicy Bema. To jest szkoła rodzenia prowadzona właśnie przez położne, które w ogóle przyjmują do godziny 18. Więc można po pracy, tak, spokojnie tam zajść i to jest naprawdę kilka minut, tak, i wykonać sobie ten test.
2: I od razu mamy wynik już, czy na wynik czekamy?
4: Na wynik czekamy. To jest, tutaj zasada jest ta sama, co w przypadku tej starej wersji cytologii, czyli laboratorium, tak, będzie badało wymaz. I ten wynik otrzymamy, tak, po zbadaniu przez laboratorium.
2: Czy on się pojawi w naszym internetowym koncie pacjenta?
4: Tutaj zazwyczaj jest tak, że ten wynik będziemy odbierać, tak? W tym miejscu, w którym wykonaliśmy to badanie. No czasem jest też tak, że jakaś dalsza diagnostyka jest zalecana, więc to też jest troszeczkę inaczej niż na przykład z jakąś morfologią, tak? Tutaj po prostu ta opieka jest, pacjentka jest zaopiekowana również podczas wydawania wyniku.
2: Dla pań też jeszcze mamy inny program profilaktyczny.
4: Tak, to nie jest jedyny. Mamy jeszcze mamografię, bezpłatną mamografię i ten program jest skierowany dla pań od 45 roku życia. Tutaj tak przypominam, ponieważ ta granica wieku została obniżona, więc już panie od 45 roku życia do 74 roku życia co 2 lata taką mamografię powinny wykonać. I tutaj dostępność też jest szeroka. Panie, które już są w programie, wiedzą, że dostaną SMS-a przed
2: upływem. Że właśnie tak. Minęło 2 lata i że
4: tak,
2: trzeba kolejne...
4: Tak, i że zapraszamy, dokładnie. Więc to w zasadzie panie, które dopiero pierwszy raz będą uczestniczyły, tak, to gdzieś same powinny się tym zainteresować, wyjść z tą inicjatywą. Natomiast tutaj możemy i z pracowni stacjonarnej skorzystać, ale też każdego miesiąca mamy na terenie naszego województwa kilkadziesiąt postojów mammobusa, czyli to jest taka mobilna pracownia dojeżdżająca do najmniejszych miejscowości naszego regionu, gdzie pacjentka na równie takim czułym i dokładnym sprzęcie może skorzystać z tego badania. Tu też bym od razu właśnie chciała zdementować, że pracownia mobilna wcale nie jest gorsza od takiej stacjonarnej, tak? Nie musimy jechać do szpitala, żeby mieć dobrze wykonane badanie. Mammobus również taką samą opieką otacza pacjentki, więc tutaj mamy wybór, tak, gdzie chciałybyśmy skorzystać.
2: Programy profilaktyczne, Moje Zdrowie to dla wszystkich, no, specyficzne programy raka szyjki, macicy i mammografia dla pań. Mamy też jeszcze jeden wspólny program, kolonoskopia.
3: Tak, czyli program profilaktyki raka jelita grubego. Kolonoskopia profilaktyczna dostępna jest dla właśnie osób zdrowych, którym nic nie dolega, które wcześniej też nie miały diagnozowanych jakichś problemów, bo tak w ogóle, taka jest też zasada w każdym programie profilaktycznym. Jeżeli miały panie stwierdzony na przykład jakieś, sprawy nowotworowe, guzki w piersiach, w sutkach, to automatycznie jesteście objęte inną ścieżką leczenia i wtedy już nie korzystacie z mammografii w ramach programów profilaktycznych. Dopiero jak minie 5 lat od pełnego wyzdrowienia, to wtedy na tą ścieżkę profilaktyczną można wrócić. I tak samo właśnie jest, jeżeli chodzi o kolonoskopię profilaktyczną. I ona jest dostępna i dla pań, i dla panów od 50 roku życia. Chyba, że ktoś z krewnych w linii prostej chorował na nowotwór raka jelita grubego. Wtedy możemy z tego programu korzystać już 10 lat wcześniej, czyli od 40. I taką kolonoskopię profilaktyczną wykonuje się raz na 10 lat. Oczywiście, jak przy każdej kolonoskopii, również przy tej profilaktycznej, jeżeli jest potrzeba, bo to jest takie badanie, prawda, 2 w 1, więc profilaktyka, sprawdzamy, czy nic się nie dzieje, ale jeżeli już lekarz stwierdzi, że są jakieś polipy, które można od razu usunąć, żeby zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby, no to właśnie podczas tego badania od razu również takie polipy są pacjentowi usuwane.
2: Czy badanie ginekologiczne, czy badanie kolonoskopii wiąże się z pewną intymnością. Czy my, jako mieszkańcy województwa podlaskiego, nie wstydzimy się badać?
3: Myślę, że to właśnie to, o czym pan wspomniał, może być pewną barierą, ponieważ my cały czas jakby narzekamy jako NFZ na to, że jakby na wykonalność, tak, że jest, jak gdyby, jest oferta, jest dostęp, nie korzystamy z badań profilaktycznych z różnych powodów. Najprawdopodobniej to edukacja, tak, no, przez wiele lat zawodziła. W tej chwili no, już coś się w tym obszarze zmienia, bo no, ja, mimo że to jest, no, ten przedmiot był bardzo kontrowersyjny, ale ja uważam, że edukacja zdrowotna powinna być właśnie obowiązkowa i czym skorupka za młodu nasiąknie, tym w dorosłości trąci i po prostu tego trzeba społeczeństwo najzwyczajniej w świecie, tego trzeba nauczyć, żeby korzystać po prostu, żeby być świadomym swojego zdrowia i korzystać z badań profilaktycznych, czyli kiedy jesteś, czyli robić to, co pan powiedział, te takie po prostu przeglądy zdrowia, o samochody dbamy, prawda? Co roku praktycznie pojawiamy się na u mechaników, a jeżeli chodzi o swoje zdrowie, no to czekamy, aż dopiero jakieś nastąpią objawy. Dlaczego? Po co? Nie ma sensu. Co pan powiedział, każda zmiana nowotworowa wykryta na wczesnym etapie jest po prostu, daje możliwość prawie 100% wyleczenia metodami bardzo oszczędzającymi, czyli bardziej komfortowymi dla pacjentów.
2: Badanie kolonoskopii w jakich miejscach możemy wykonać? Bo pracowni endoskopowych mamy no, bardzo dużo. Czy wszystkie te pracownie endoskopowe, one wykonują też badania profilaktyczne? No, wykonują badania diagnostyczne, wykonują badania z zabiegami. Czy one wszystkie wykonują badania też profilaktyczne?
3: Nie. Jeżeli chodzi o kolonoskopię profilaktyczną, to placówki no, muszą mieć po prostu specjalne, znaczy inne umowy, być po prostu objęte tym programem. I takich pracowni, które wykonują tą kolonoskopię profilaktyczną, jest w naszym regionie 9. 6 placówek w Białymstoku. Czy wymieniać?
2: Możemy przy okazji. Tak. Skoro są to badania profilaktyczne, tak. Są to badania bezpłatne. Jak najbardziej, jeśli tą informację przekażemy, myślę, że słuchacze zapiszą i będą chcieli z tego skorzystać.
3: Czyli badanie takie profilaktyczne, kolonoskopowe można wykonać w Białostockim Centrum Onkologii przy ulicy Ogrodowej. Można również wykonać w pracowni endoskopii Fundacji Pomóż Im, która się mieści przy ulicy Mazowieckiej. Takie badania wykonuje również pracownia Gastromedica przy ulicy Prowiantowej w Białymstoku. Pracownia Interfizjo przy Ciołkowskiego w Białymstoku. Szukam jeszcze oczywiście Szpitala Uniwersyteckiego, jak najbardziej, w 2 pracowniach, zarówno przy ulicy Żurawiej, jak i przy ulicy Skłodowskiej można się na taką kolonoskopię zapisać. W Łomży, w Wojewódzkim Szpitalu jest ona dostępna, w Łapach, właśnie też w Szpitalu Powiatowym i jeszcze w Augustowie, w pracowni przy ulicy Jaćwieskiej.
2: Badania profilaktyczne to jedno. Co dalej, jeśli badanie jest pozytywne? Czy pacjent jest od razu przedłażana mu propozycja dalszej diagnostyki i leczenia?
4: To znaczy już, to też chyba warto podkreślić, że kolonoskopia w programie profilaktycznym nie jest tylko samym badaniem. Jeżeli już podczas tego badania zostanie wychwycony polip, to już jest usuwane podczas badania, tak? Więc czasem nawet jeżeli już coś tam mamy początek, no bo to potem z tych polipów robią się, tak, zmiany nowotworowe, no to jest wychwytywane i podczas samego badania się pozbywamy, tak? Oczywiście, jeżeli będzie to trzeba jeszcze dalej pogłębiać, no to wtedy taki pacjent jest skierowany już do poradni i z tym badaniem dalej jest ta ścieżka postępowania ustalana z pacjentem.
3: Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle program profilaktyki raka piersi, no to on ma taką swoją ścieżkę jakby diagnostyczną, podstawową, ale potem też pogłębioną, więc jeżeli podczas mammografii zostaną wychwycone nawet najdrobniejsze zmiany, no to wtedy pacjentka jest skierowana do diagnostyki pogłębionej, a więc ma wykonywaną biopsję, tak? Cienkoigłową, gruboigłową, no to pytanie, co jest potrzebne. Podobnie w przypadku profilaktyki raka szyjki macicy. Jeżeli testy wykażą, prawda, wirusa, a potem z cytologii płynnej wynika, że są zmiany na szyjce macicy, no to wtedy oczywiście jest skierowana do dalszej pogłębionej diagnostyki.
4: Tak, i tą dalszą pogłębioną diagnostykę mamy właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i tam, jeżeli jest taka potrzeba, są badania histopatologiczne przeprowadzane już w tym drugim etapie.
2: Zapraszamy do korzystania. W większości chorób możemy sami uniknąć, prowadząc... Ostatnio mi się bardzo spodobało takie pojęcie higieniczny tryb życia. Aktywność ruchowa i to, co mamy na talerzu.
3: Tak, dodać jeszcze można oczywiście dobry sen jakościowy i to wtedy byłby już naprawdę komplet.
2: Spacer przed snem bardzo poprawia, bardzo dobrze wpływa na sen. Natomiast z zainteresowaniem odkryłem na niedawno wyrobionej karcie EKUS diety NFZ. Mamy diety różne takie cudowne, czy to kolejna dieta NFZ. Co kryje się pod tym, nie wiem, czerwonym, pomarańczowo-czerwonym jabłuszkiem?
4: Pod jabłuszkiem kryje się bezpłatna platforma, właśnie o nazwie diety NFZ, która nam oferuje w pełni profesjonalne wsparcie dietetyczne, czyli kolejna opcja finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na której możemy te kilkaset złotych zaoszczędzić, jak w przypadku cytologii płynnej.
2: Dietetyk na NFZ.
4: Dokładnie. I to jest wirtualny dietetyk, czyli dostępny zawsze i wszędzie. I tutaj też nie ma żadnych subskrypcji, tak? Gdyby dla osoby korzystającej nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wystarczy założyć tam konto, do którego potrzebujemy wyłącznie adres mailowy. I w zamian otrzymujemy jadłospisy, otrzymujemy listy zakupów do tych jadłospisów, żeby maksymalnie uprościć właśnie ten zdrowy styl życia i zdrowe gotowanie.
3: I co bardzo ważne, wszystkie programy żywieniowe, które istnieją na tym portalu Diety NFZ, są oparte o dietę DASH. Czyli o taką dietę śródziemnomorską, uznawaną przez ekspertów od wielu lat za najzdrowszą dietę świata. Od razu chcę wyprzedzić pytania, czyli jakieś pewnie awokado, jakieś tam wymyślania. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli na przykład coś nam w tym w przepisie nie leży, to jak najbardziej jest możliwość wymiany produktu, wymiany potrawy, więc...
2: System sam poprawi wtedy.
3: Tak, tak.
4: To znaczy, ja może też dodam, żeby to tak nie brzmiało egzotycznie, dieta DASH, tak? To jest najbardziej taki przebadany model żywieniowy i te przepisy, które są u nas dostępne na portalu diety NFZ, one uwzględniają polskie warunki, tak? Czyli jest to model dostosowany do polskich realiów i też do polskiej sezonowości, co jest bardzo ważne, bo poza tymi przepisami otrzymujemy też e-booki wiosna, lato, jesień, zima, tak żeby to gotowanie było proste i bazowało właśnie na tych produktach, które obecnie mamy dostępne u nas na polskim rynku, żeby też było tanie, tak? Żeby to nie były jakieś wymyślne, fikuśne potrawy, żeby ten taki stereotyp się nie powielał, że zdrowa dieta jest droga, tak? Właśnie wręcz przeciwnie. Te dania mogą być proste i mogą być łatwe, ponieważ przepisy, które są zamieszczone na portalu, to są do wykonania w 15-30 minut, więc już też zabraknie nam wymówek, że trzeba rzucać pracę, żeby przygotować posiłki dla siebie i swojej rodziny, bo to zostało tak pomyślane, żeby właśnie nawet zajęte mamy, które i pracują i mają cały dom na głowie, miały czas, żeby właśnie na podstawie takich zdrowych polskich produktów przygotować dania. I to, co powiedzieliśmy na początku, że dieta jest lekarstwem, to właśnie ten portal też nas tego uczy. W ogóle on nas uczy przede wszystkim zdrowych nawyków. Tak jak śpiewa Artur Rojek, że jesteśmy ciągiem powtórzeń. To tak naprawdę tego nas uczą diety NFZ, żeby nauczyć się komponować z prostych, takich polskich superfoods, czyli właśnie tych produktów, które leczą, proste dania, czyli na przykład kasze, tak, czy buraki, czy pestki. Ja w ogóle jestem wielką fanką właśnie pestek z dyni i myślę, że to jest taki świetny superfood. Czy siemię lniane, które też przecież tutaj w ogóle na naszych terenach na Podlasiu, myślę, że też jest znane. Nasze babcie, tak, też się tym leczyły. Więc i w ogóle też bardzo się cieszę, że w takim gronie teraz o tym rozmawiamy, bo o ile te właśnie choroby, o których rozmawialiśmy, związane takie stricte z ciałem, już gdzieś tam są zaopiekowane, są na te choroby leki, to właśnie takie choroby, w których pan profesor się specjalizuje, czyli te neurodegradacyjne, to będą choroby, które za 10-15 lat WHO podaje, że będą zbierały żniwo, tak? Że właśnie depresja i Alzheimer, że to są te choroby, które będą właśnie zbierały żniwo, że to będą te choroby cywilizacyjne, najbardziej popularne. A co jest najstraszniejsze, to mimo, że Alzheimer był rozpoznany 100 lat temu, to dalej nie mamy lekarstwa na tą chorobę, tak? Mamy lekarstwa na nowotwory, natomiast nie mamy lekarstwa na Alzheimera i właśnie takie zdrowe produkty, właśnie te pestki z dyni, tak? No wiadomo, to jest jakaś tam mała rzecz i mam też nadzieję, że może pan profesor powie, czym tą dietę dla mózgu wzmocnić, co takiego poza żywieniem można jeszcze zrobić, żeby właśnie te procesy, żeby ten mózg się nam tak nie starzał, tak? Że już o ciało umiemy gdzieś tam zadbać, to co, jak sobie pomóc, żeby właśnie mózg się wolniej starzał i żeby był jeszcze chłonny mimo upływu lat?
2: To jest niestety połączone, znaczy stety połączone, ponieważ w zdrowym ciele, zdrowy duch i to mimo, że to jest od dziesiątków lat, które tak jest, no jakby hasło, które krąży, nie ma magicznego środka takiego jednego, że jeśli będziemy spożywać konkretny produkt, nie będziemy żadnego tutaj produktu wymieniać, żeby nie było lokowania produktu. Przede wszystkim generalnie to, co panie wspomniały, ta dieta, która dasz, tutaj jest jakby jakimś takim wzorcem, aczkolwiek dieta, którą my sami przygotowujemy, te produkty niewysoko przetworzone, niekorzystanie z przygotowanych produktów, niekorzystanie z jedzenia takiego dostępnego, nie będę wymieniał w miejsca, ale takiego odbieranego w okienku, gdzie my w jednym będzie wyklikamy, podjeżdżamy. Są to produkty, które są przygotowane na środkach mocno dla organizmu. Myślę, że nie będzie dużym nadużyciem toksyczne. To wszystko, jeśli jest powtarzane, uszkadza na

0: ze trombektomię. Przed udarem unikajmy raczej udaru. Jeśli mózg mamy niedokrwiony, wzrasta ryzyko chorób zwyrodnieniowych, więc już a proces takiego zmiany w tych naszych naczyniach, to nie jest proces jednego roku, dwóch lat, to my na to pracujemy kilkadziesiąt lat już za takiego młodu, czym skorupka nasiądzie za młodu, tym ten jaś przysłowiowy się nauczy, tego Jan nie doświadczy. Dieta to też jakby chroni nasz organizm, nasz układ immunologiczny przed różnego rodzaju błędami w funkcjonowaniu komórek i takie błędy powodują, że powstają komórki nowotworowe. Oprócz programów profilaktycznych, to my odpowiednim takim stylem życia tych błędów takich genetycznych unikamy i komórki się nie namnażają. Jeśli do tego wszystkiego dodamy aktywność ruchową, czyli aktywnie pobudzamy krążenie, nasze serce jest przyzwyczajone do wysiłku, nasz mózg zaczyna lepiej pracować, bo jest dokrwiony, dotleniony, to chroni nas przed chorobami nowotworowymi, ale też neurodegeneracja, ale też choroby naczyniowe i mamy taki cały kompleks naszego zdrowego życia.
1: Chciałam właśnie dodać, że dokładnie i nadwaga też jest taką plagą, prawda, teraz naszych czasów, a bardzo do mnie przemówiło kiedyś taka opinia jednego z ekspertów, że wyobraźcie sobie w ten sposób, że jakby nadwaga to jest ciągły stan zapalny organizmu, bo to tak się dzieje. A więc tak naprawdę stan zapalny, no to, że jesteśmy ciągle chorzy. Tutaj też w sukurs idzie nam ten portal diety NFZ, ponieważ tam, kiedy będziemy chcieli sobie wygenerować na przykład gotowy jadłospis na 5, 7 czy nawet 14 dni, możemy tam ustawić kaloryczność. Zapraszamy do Podlaskiego Oddziału NFZ, żeby wykonać Państwu analizę składu ciała i wtedy dowiecie się Państwo, jaką macie tak zwaną podstawową przemianę materii, czyli ile potrzebujecie kalorii do tego, żeby żyć. I jeżeli od tego odejmiemy nawet 200 kalorii, czyli wejdziemy w ten deficyt kaloryczny, no to wtedy nastąpi właśnie ten efekt przez wielu z nas pożądany, czyli redukcja kilogramów. Jeżeli tą kaloryczność dobową ustawimy trochę niżej niż liczba kalorii, które nasz organizm potrzebuje do przeżycia, to będziemy po prostu powoli, systematycznie te kilogramy, które nas obciążają niepotrzebnie, gubić. Więc z dietą, z portalem diety NFZ również można schudnąć i też warto chyba o tym wspomnieć, że są przygotowane różne programy żywieniowe, a więc na przykład dieta senior, dieta cukrzyca, prawda?
2: Tak.
1: Dieta zaparcia.
2: Osoby z chorobami przewlekłymi, a więc nie tylko te nastawione na odchudzanie, ale na przykład z chorobami metabolicznymi, z cukrzycą, z Hashimoto, również znajdą tam programy dedykowane, które pomogą im wesprzeć organizm w walce z chorobą przewlekłą. Jest też taki fajny program, który się nazywa Dash Classic po prostu i to jest program do budowania zdrowych nawyków żywieniowych, tak, a więc to, o czym właśnie tutaj też pan profesor ładnie opowiedział, żebyśmy zamiast tego fast foodu właśnie wybrali pestki czy buraki.
3: Czy jaglankę.
2: Czy jaglankę, dokładnie. No i byli ciągiem takich zdrowych powtórzeń, tak, w swoim życiu. Też mnie w ogóle ostatnio zaskoczyła taka informacja, że jeśli chodzi o mózg, to jest też ten taki proces, który nawet z wiekiem jest możliwy, odzyskiwania neuronów, tak? Odbudowy, neurogenezy.
0: Znaczy, ja bym raczej się nastawił nie na odbudowę, tylko nie na tracenie. To jest właśnie kwintesencja.

0: Prewencja profilaktyki. Nie dopuszczajmy do uszkodzenia mózgu, bo to, że możemy coś sobie tam odbudować, powoduje, że mamy takie poczucie, uspokaja nas, że możemy sobie pozwolić na niehigieniczny tryb życia, możemy sobie pozwolić na używki, bo zawsze możemy wrócić i nawrócić się i możemy wtedy sobie to funkcjonowanie pozbawić. Nie ryzykujmy raczej prowadźmy od samego początku higieniczny tryb życia. I w tym momencie jakby dobrnęliśmy już do takiego zestawu działań profilaktycznych, które pozwolą nam na normalne, takie zdrowe funkcjonowanie, niezależnie od wieku.
1: Czyli... Jeszcze kropką nad i oczywiście powinna być też no, chociażby krótka informacja o tym, że o szczepieniach, prawda, które są tak zwaną no, profilaktyką pierwotną. One są nam dane, są wynalezione przez naukowców, są dobrodziejstwem no, rozwoju naukowego i powinniśmy też z tego korzystać. I tutaj mówiliśmy właśnie o programie profilaktyki raka szyjki macicy, ale jest szczepionka na ten nowotwór, prawda, więc jest szczepionka na raka. No, zarówno, ponieważ znaczy HPV u kobiet powoduje nowotwory ginekologiczne, ale u mężczyzn, ale mogą to być też również, mogą to być też nowotwory gardła, szyi, głowy u mężczyzn, prawda, prącia, więc no, szczepienia są potrzebne zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek. I taki program badań ochronnych jest w Polsce dostępne, bezpłatnie.
0: Wszystko to jest elementem profilaktyki. Mamy aktywność ruchową, właściwą dietę, korzystanie z badań profilaktycznych, stosowanie szczepień profilaktycznych.
1: Jest przepis na szczęście.
0: I tym oto pozytywnym aspektem kończymy naszą dzisiejszą audycję, a gośćmi byli pani Izabela Przewłocka. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Rzecznik prasowy podlaskiego NFZ oraz pani doktor Beata Leszczyńska. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, kłaniam się nisko.
0: Z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji podlaskiego NFZ. A dziękuję państwu Jan Kochanowicz i zapraszam na kolejną audycję za tydzień.
3: Pytanie do specjalisty.

Za nami powtórka czwartkowej audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gośćmi były dr Beata Leszczyńska i Izabela Przewłocka. A tematem spotkania były programy profilaktyczne. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kolejny odcinek z tego cyklu już w najbliższy czwartek po godzinie 19. A tymczasem na naszej antenie zbliża się już godzina 21, co oznacza, że nasz czas antenowy się już kończy. Po przerwie pożegnanie ze słuchaczami i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne niedzielne popołudnie, jak i wieczór, na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. W poniedziałkowe popołudnie przywita Państwa Paulina Bojarska. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!